0: Asbelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

to zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

0: Reklama.
1: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z budeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl
2: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
3: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Trwa największe złote święto w Europie, a w ten weekend zapraszamy na koncerty. W piątek zagrają Kubańczyk i Mister Polska. W sobotę Dawid Kwiatkowski, a w niedzielę Małgorzata Ostrowska. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
0: I po reklamie.

Wybiła godzina 9, a my rozpoczynamy wspólne granie najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Tilaw i Warszawa, ale już za chwilę najnowszy numer od Sanach, ITP, ITD.

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie, tak wam gramy w Radio SK2. Dzisiaj 9 dzień sierpnia, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Miłośników Książek. Może warto Dzień Święty święcić i coś sobie poczytać, ale najpierw posłuchajcie najlepszych polskich hitów w Radio SK2. Już teraz Magma i Aisha.

0: Oscar Sims i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty, który zapowiada jego trzeci album. Pojawi się on wkrótce. No właśnie, a kiedy? O to pytaliśmy Oscara i on nam na to pytanie trochę po części odpowiedział. Jeżeli chcecie posłuchać, co takiego nam powiedział, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2, bo tam znajdziecie nagrania właśnie z ostatniej wizyty Oscara.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: Jamal i Policeman. Tak kończymy godzinę 9:00. Po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Antek Smykiewicz będzie pomimo burz i Sarsa. Tęskno mi.
1: Reklama.
2: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
3: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19:00 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
1: I po reklamie.
0: 10:00 wybiła, jest niedziela, ale niedziela ma inny wydźwięk w wakacje. Pamiętajcie o tym, no to co, gramy. Najlepsze polskie hity, Antek Smykiewicz na dobry początek i pomimo burz, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Edyta Bartosiewicz i Jenny, to jest to, co gramy Wam teraz w Radiu SK2, ale już teraz najnowszy numer Męskiego Grania Orkiestra 2026, czyli numer Tańcze od Igora Herbuta, od Vito Bambino i od Zali. Miłego słuchania!

Już za chwilę ostatni dzień lata i to nie ten w kalendarzu, do tego mamy jeszcze trochę czasu, ale ten muzyczny. Gips i Ego. Ostatni dzień lata, tak wam gramy w Radio SK2, ale zanim zaczniemy wam grać, no to ja pytam was, co u was? Dajcie znać, gdzie jesteście, meldujcie się. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a ja gram Ostatni dzień lata od Gipsa i od Ego.

0: Wy to macie życie jak w Madrycie. Tutaj Wojtek do nas napisał, że on właśnie wraca z grzybobrania. I to z pełnymi koszykami, szczególnie z prawdziwkami. Pozazdrościć, ale będzie w całym domu pachniało. Pytanie, co z nich zrobisz? Czy może słoiki, a może będą suszone na święta? A może jednak jakiś sos borowikowy? Zrobiłam się głodna, chyba wy też, ale cały czas czekam na wasze wiadomości, a ja wracam do was za chwilę z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: I po reklamie.

Okazuje się, że nie tylko Wojtek zdecydował się na poranne grzybobranie w niedzielę. No i jest jeszcze tutaj Marta, Monika, dziewczyny powysyłały zdjęcia i rzeczywiście można pozazdrościć takich zbiorów i szanuję bardzo mocno za cierpliwość, ale wiecie, eksperci mówią, że przebywanie w lesie obniża poziom stresu, więc jak na niedzielę przed tym dniem na literkę P, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jak się okazuje, nie samymi grzybami człowiek żyje, wy też nie tylko grzybami żyjecie, bo na przykład Wojtek napisał, że on jest dzisiaj w pracy i pozdrawia wszystkich tych, którzy pracują, a na wolne mogą pozwolić sobie dopiero jutro. Ale są plusy, bo jeśli na przykład wybierasz się na grzyby, no to w poniedziałek myślę, że w lasach ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy. A my gramy kolejne najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz PZ i Dom nad wodą.

Patrząc na to, że sobota to jest polski dzień sprzątania domu, mieszkania, no to rzeczywiście u was dzisiaj na błysk, jak u Dawida Podsiadły. Tak wam gramy w Radiu SK2 już teraz. Strachy na lachy i dzień dobry, kocham cię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że

0: Kaja i Na Językach, a już za chwilę do Was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie wideo środa, czwartek, ale będzie też Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. Fun Park-polanica.pl.
2: I po reklamie.

0: Bój się Boga, dziewczyno, Ola Kendra. To jest nowość na antenie Radia SK2 i takie wam właśnie numery. Gramy takie najlepsze polskie kawałki. Zarówno te młodsze, jak i te starsze. Bardziej sentymentalne. I takie też się pojawią już za chwilę, już po godzinie 12. Będzie m.in. Loka i Prawdziwe Powietrze.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 12, ja wiem, że w wielu polskich domach aktualnie rozpoczyna się wielkie gotowanie niedzielnego obiadu. No to dajcie znać, co tam dzisiaj u was na talerzach, a ja gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Kobranocka i Kocham Cię jak Irlandię. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Pytam się, jak u was wygląda niedzielny obiad, co będzie na talerzach i Wiktoria napisała, że u niej klasycznie schabowy, młode ziemniaczki i mizeria, ale Bogusia napisała, że u niej dzisiaj chłodnik, wszystko ze swojego ogródka, do tego sadzone jajko, młode ziemniaczki i skwareczki. Czy nie przypominają wam się obiady u babci? O tak, jeśli ktoś nie ma pomysłu na obiad, to możliwe, że to właśnie były inspiracje specjalnie dla was. Urszula i Malinowy Król już teraz w Radiu SK2.

Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć, a teraz ktoś, kto nie dość, że bardzo przystojnie wygląda, to jeszcze niesamowicie śpiewa i pobudza swoją energią wszystkich nas do działania. Oskar Cyms i cały czas w Radiu SK2.

0: Bardzo ładnie te wasze niedzielne obiady wyglądają. Marcin wysłał mi zdjęcie, że on dzisiaj piecze rybę. I to na grillu, a nie bez powodu dzisiaj ta ryba, bo to wszystko efekty porannego wędkowania. Marcinie, wielkie gratulacje. Najwidoczniej byłeś tam sam i miałeś odpowiedni spokój, albo po prostu wszyscy wiedzą, że trzeba być bardzo cicho. My gramy bardzo głośno. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Wiktor Dyduła i Tam słońce, gdzie my.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama. Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w stronach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
2: I po reklamie.

0: Myslowic, mieć czy być. Tak kończymy godzinę 12, po 13 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie Wam grała Antonina Van Dessel. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Empik Days trwają tylko do jutra. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Łap okazję już dziś. Empik.
1: I po reklamie.
0: Piękna, słoneczna, leniwa niedziela za oknem. Polskie hity w Radiu SK2, Antonina Van Dessel. No słuchajcie, zaczniemy sobie bardzo mocno. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj odpoczywacie i ładujecie baterie. Nie będę przedłużać. Na początek Bryska i jej Lato w takim klubowym remiksie. No to co, zaczynamy?

0: Polska 2-3.
1: Słuchasz gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

No to była przepiękna piosenka Stanisław Sojka i Tolerancja, o której no mam wrażenie, że czasami w dzisiejszych czasach zapominamy, a jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna. Takie moje przemyślenie, żeby pamiętać o tym, żeby być tolerancyjnym. Za moment Sylwia Grzeszczak i numer Słowa na K. Sylwia Grzeszczak, która dwa dni temu wpadła do naszego studia i była u Łukasza Zduńczyka, rozmawiała z nim o nowym singlu Mango, który też miał swoją premierę. Możecie go u nas oczywiście usłyszeć, ale jeżeli przegapiliście tę rozmowę, no to bardzo Wam ją polecam, wpadajcie na nasze media społecznościowe, tam znajdziecie wszystko. SK2. A już teraz Sylwia Grzeszczak i obiecane słowa na K. Posłuchajmy.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no zatrzymują czas i zegarmistrz światła zdecydowanie do nich należy. Mamy rok 1972. Świat przeżywa wielkie wydarzenia. Apollo 17 kończy erę załogowych wypraw na Księżyc. A w Polsce powstają symbole nowej epoki, m.in. trasa łazienkowska. W tym samym czasie Tadeusz Woźniak tworzy numer pełen. Pełen tajemnicy, poezji i niezwykłego klimatu. I mało kto wtedy wiedział, że ta piosenka zostanie z nami na dekady. Dzisiaj zegarmistrz światła brzmi tak samo pięknie. Więc posłuchajmy tej pięknej piosenki.

0: Zalia, tylko mnie kochaj, ale przyjemnie, miło, romantycznie się zrobiło. A tym razem będzie news o Julce Wieniawie, która robi kolejny krok. No i słuchajcie, naprawdę całkiem duży, bo już 14 sierpnia w Gdańsku, a dwa dni później w Warszawie zaśpiewa z Andreą Bocellim, legendarnym tenorem. I tak dokładnie z tym Andreą Bocellim, o którym pomyśleliście. Julia będzie jego gościem specjalnym i mówi wprost, że to jest jej spełnienie marzeń. Jest wzruszona. No i my teraz jesteśmy bardzo ciekawi, jak zabrzmi Wieniawa u boku jednego z najsłynniejszych tenorów świata. To naprawdę wielkie wow. I myślę, że no tego zdecydowanie nie było w bingo na 2026 rok Julki.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale... robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: ONA znalazłam na kilka chwil przed godziną 14. Po 14 na start Kasia Kowalska, Lady Punk i Luna. Koniecznie zostańcie z nami. Ale dodatkowo też oprócz muzyki po 14 porozmawiamy sobie, no co z tą pogodą, jaka będzie do końca wakacji i czy mamy jeszcze szansę na takie prawdziwe upalne lato.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
2: I po reklamie.
7: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Dzień dobry. Poważny wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim w Kujawsko-Pomorskim. Na trasie zderzyło się 17 kolarzy. 6 osób zostało zabranych do szpitala. Jest zarzut dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna wcześniej został zatrzymany przez policję, mówi prokurator Miłosz Rzymełka.
8: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
7: A władze Gliwic twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Straty są szacowane na 400 tysięcy złotych. Waleń zauważony wczoraj w okolicach Międzyzdrojów odpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Według relacji mógł mieć ponad 6 metrów długości. Odpłynął pod eskortą łodzi Wopr w miejsce, gdzie nie mogą wpływać inne jednostki.
0: Czy ty jesteś team kotki czy pieski?
9: Pieski.
0: To bardzo dobrze, bo ja tak? Też. Wczoraj był dzień kota, ale ja tak myślę, że zrobimy sobie nieoficjalny dzień psa dzisiaj.
9: Dobry pomysł.
0: Kolejny. Antonina Van Dessel, godzina 14. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, ale 14.01, pora obiadowa w polskich domach, więc pachnie rosołem. Kotlety już tam się szykują, a my muzycznie, no jedziemy.

to nasze dobro narodowe muzyczne mrozu nie ma miejsca jak dom. Czy wiecie, co może zaskoczyć turystę w Polsce? Nie ceny nad Bałtykiem, ale coś innego. Japonka odwiedziła polski sklep i największe wrażenie zrobił na niej... słonecznik. Taki, wiecie, zwykły, cały do łuskania. No, ja rozumiem, że u nich czegoś takiego po prostu się nie spotyka, ale proszę, człowiek jedzie pół świata, żeby odkryć, że największą atrakcją Polski jest słonecznik z supermarketu. SK2. A już teraz Kasia Cerekwicka i jej SOS.

0: No kombo idealne. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i ich samoloty. Miałam mówić o pogodzie, to o pogodzie będzie, bo jeżeli ktoś już pożegnał się z latem, to spokojnie, jeszcze nie chowamy leżaków. Prognozy na sierpień dają nam jeszcze kilka naprawdę ciepłych momentów, a termometry mają, podobno, pokazywać ponownie ponad 30 stopni. Więc no, standardowo, będzie trochę słońca, trochę deszczu, pewnie kilka burzcz, no takie lato w pełnej krasie. Ale według IMGiW sprawdziłam, druga połowa sierpnia ma być cieplejsza niż zwykle, niż standardowo. Czyli no, lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, na szczęście. SK2.
1: Cześć, tu Margaret. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.

0: Ryszard Rynkowski, nie budź się marzeń ze snu. No i o marzeniach trochę teraz będzie. Roxana Węgiel odpoczywa na Mykonos. No, słońce, morze, luksusowy hotel, czyli no wszystko się zgadza, tylko rachunek za noc trochę mniej. Cena jest taka, że po jej zobaczeniu człowiek zaczyna zastanawiać się, czy w tym pokoju śpi się na zwykłym łóżku, czy może na jakimś łóżku z dodatkiem złota. No, w każdym razie Roxy się relaksuje, a my, no cóż, no, możemy popatrzeć na zdjęcia.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: zbliżamy się do godziny 15, a to był duet, no idealny na takie leniwe, niedzielne popołudnie. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, Supro. Po 15 też będzie bardzo dużo dobrego muzycznego. Sylwia Grzeszczak, Sanach, wideo z Anią Wyszkoni, to między innymi. Ale koniecznie zostańcie i przekonajcie się, co SK2 przygotowała dla Was jeszcze na tę niedzielę. A obiecuję, że oj, na tej playliście to się będzie działo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.
6: Dokładnie 15 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Nie żyje 16-latek jadący na motorze krosowym pod Barwicami koło Szczecinka. Stracił nad nim panowanie i uderzył w przepust drogowy.
7: Po przybyciu zastępu OSP Barwice zastano już policję i pogotowie na miejscu udzielającą pomocy motocykliście. Niestety nie udało się uratować.
6: No, powiedział nam komendant Mirosław Śleć ze Straży Pożarnej w Szczecinku. Teraz okoliczności zdarzenia wyjaśniają śledczy. Trwają powroty z nadmorza. Ogromne zatory tworzą się na drogach w zachodniopomorskim. To na trasach S3 i A6. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem korek ma około 8 km. Podobnie dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie. 3 mecze dziś na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Przed kwadransem rozpoczął się mecz Śląska-Wrocław z Krakowią. Formę mistrza Lecha Poznań o 17:30 sprawdzi Piast Gliwice, a wieczorem o 3:00 wygraną w tym sezonie powalczy Jagiellonia w meczu z Widzewem.
0: Ja dzisiaj zadaję Ci w kółko pytania i teraz
6: Dawaj.
0: Będzie pytanie, czy lubisz czytać książki?
6: Lubię.
0: To dziś jest Twoje święto, bo dzisiaj Dzień Miłośników Książek.
6: To pewnie dużo osób świętuje, co?
0: Tak myślę. No,
6: miejmy
0: tak,
6: nadzieję.
0: Na to liczę. A my poświętujemy muzycznie Antonina Van Dessel, 15:01 na zegarach. No i żeby tak dobrze się świętowało, już teraz Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. No to zaczniemy mocno z przytupem.

Wakacje trwają, więc no oczywiście nasi polscy influencerzy też wyruszyli w świat. Natalia Siwiec zabrała swoją córkę Miję do Paryża, no i żeby było ciekawiej i nie tak pospolicie, no to poleciały prywatnym samolotem, no czym oczywiście Natalia pochwaliła się w mediach społecznościowych. Spełnia się marzenie Mii, no i powiem wam, że ja też mam marzenie wakacyjne, tylko moje zaczynają się raczej od pytania, ile kosztuje bilet, czy uda się znaleźć coś taniej, no. Także każdy ma marzenie, jakie ma. Za moment Maciej Skiba i chcę ciebie częściej w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym muzycznym wehikule czasu robimy teraz szybki teleport do 1992 roku i to właśnie wtedy zespół Jam wydał album Wehikuł czasu, na którym oficjalnie pojawił się numer Złoty Paw. Ale jest tutaj mały muzyczny smaczek, bo ten numer fani znali już dużo wcześniej. Zespół grał go na koncertach jeszcze w latach 80. Czyli podsumujmy, zanim trafił na płytę, zdążył już trochę pożyć swoim koncertowym życiem. A jaki w ogóle był ten czas? W Polsce coraz mocniej czuliśmy taki silny powiew nowych czasów, a na świecie powstała pierwsza strona internetowa, więc no technologia zaczynała się bardzo rozwijać. No a Jam robił swoje, blues, emocje, no i oczywiście Ryszard Riddle, którego głos do dzisiaj rozpoznajemy po pierwszych sekundach, kiedy zaczyna śpiewać. Posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Jam, Złoty Paw.

0: To była jedna z gorących letnich nowości na naszej playliście, Marisa, Odkochaj. A ja przeczytałam teraz o historii z tym ślubem Ronaldo i Georginy. Weronika Książkiewicz akurat wypoczywa na Maderze w hotelu, w którym no miał odbyć się wielki ślub Cristiano Ronaldo i Georginy. Tłumy, zamieszanie, kwiaty, wyłączone piętra, no wszystko, ale to wszystko się zgadzało. Weronika prawie została naszą korespondentką od ślubu roku, no i nagle ząg. Wesele faktycznie było, tylko niestety ani Ronaldo, ani Georginy na nim nie było. No cóż, no dziennikarstwo śledcze na wakacjach też ma swoje wzloty i upadki, a ten ślub no może kiedyś się odbędzie, ale będziemy szukać relacji gdzie indziej.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Na zegarach za moment godzina 16. To było Demono, Kamień i Aksamit. Po 16 w SC2 nie zwalniamy tempa i dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Monika Brodka, Lady Punk, Kamil Bednarek i Mateo, czyli jak widzicie bardzo różnorodnie, popowo, trochę rockowo i trochę klimatów reggae. Zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.
9: Jest 16, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po wypadku podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Doszło do niego w Kijewie Królewskim. W sumie rannych zostało 19 osób.
10: 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia.
9: Relacjonuje Kasper Korczak, rzecznik strażaków w Chełmie. Akcja służb została już zakończona, a wyścig jest kontynuowany. Przynajmniej do poniedziałku zamknięty będzie hotel Manor w Olsztynie. To po zawaleniu się części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano ponad 200 osób. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. A NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci jutro duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na około 2,5 miliona kilometrów. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale nie oznacza to, że uderzy w Ziemię.
0: No i chwilkę po 16, a ja zapomniałam zapytać Cię, Marcin, ty jesteś przed urlopem czy po?
11: Po. Ja właśnie dzisiaj w sumie
0: i
11: to jestem pierwszy dzień po urlopie.
0: I dlatego taki opalony i wypoczęty, bo ja się zastanawiam cały czas, taki to pożyję.
11: Dokładnie, 2 tygodnie i naprawdę mnie odmieniły.
0: No i właśnie wracaj, a ja jestem przed, więc możesz mi zazdrościć. Antonina Van Dessel, tak, no. Dzień dobry, zaczynamy. Dla wszystkich, co są po i przed urlopem, najlepsze polskie hity już teraz.
12: Najlepsze.

No fajnie chłopaki śpiewają, no ale o ostatnim dniu lata, przecież przed nami to długi weekend, więc no Polacy wiedzą co robić. Kierunek oczywiście lotnisko i największą popularnością cieszą się oczywiście no ciepłe miejsca, gdzie zamiast parasola takiego przeciwdeszczowego przyda się taki od słońca. Wśród hitów oczywiście m.in. Hiszpania, Włochy i Grecja, to co kochamy najbardziej za klimat i jedzonko, czyli klasycznie trochę morza, trochę słońca i bardzo, ale to bardzo dużo zdjęć, żeby znajomi wiedzieli, że naprawdę odpoczywamy. No bo wiecie, jak czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje, nie wydarzyło się.

To była Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a ja tym razem przychodzę do Was z propozycją następującą. Wakacje jeszcze troszeczkę trwają, jeszcze kilka wakacyjnych weekendów przed nami. Jeżeli ktoś z Was uznał, że już wyczerpał limit urlopowy, no i kasa się już skończyła na te wyjazdy, albo po prostu nie zdążyliście zaplanować i wszędzie jest pobukowane, no to SK2 ma dla Was propozycję nie do odrzucenia. Polska jest najfajniejsza, no i my proponujemy Wam wyjazdy do pięciogwiazdkowych, luksusowych hotelów w naszym kraju. Wszędzie, do wygrania hotele w górach, nad morzem, na Mazurach. Co trzeba zrobić, żeby taki wyjazd wygrać? Trzeba wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam znajdziecie sobie konkursy i właśnie Polska jest najfajniejsza. Trzeba napisać, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego właśnie ten. No i czekajcie. Później wybieramy osoby, które wezmą udział w naszym quizie na antenie, na żywo, no i ktoś pojedzie. W tym tygodniu nowym od jutra do wygrania hotel w Arłamowie. No i co to jest za hotel? Jeżeli nie kojarzycie, to już szybciutko mówię. To jest hotel, który znajduje się na wzgórzu. Ma przepiękny widok i czego tam nie ma? Tam jest po prostu wszystko. Stadnina, miejsce do grania w golfa, pełnowymiarowe boisko, basen wewnętrzny, zewnętrzny z podgrzewaną wodą. Tam naprawdę jest wszystko. Kort tenisowy, ach! Tam żyć po prostu, nie umierać, więc myślę, że warto się skusić na taką opcję. Próbujcie. W szczęściu trzeba pomagać. SK2. A teraz nowość, Bro wychowany w Polsce. To tak też nadal w klimacie Polski.

0: To była Urszula i jej konik na biegunach. A jeżeli wy wybieracie się w Tatry i przy okazji marzy wam się kąpiel w górskim stawie, no to mam niestety złą wiadomość. Nie każde takie orzeźwienie jest legalne. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że kąpiel w tatrzańskich jeziorach i potokach jest całkowicie zabroniona. No a kara, no kara może zaboleć bardziej niż wejście pod górę w samo południe. Także lepiej zostać przy butelce wody i może nie testować, czy mandat też chłodzi.
1: SK2. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compressor.
12: Facciamo subito, sì?
13: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
16: Oh my God.
15: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilę newsy i godzina 17. To była Sanach, Kolońska i Szlugi. Po 17 na start Ewelina Lisowska w stronę słońca. No i Ewelina zdecydowanie w stronę słońca poszła, a właściwie pojechała. Teraz obecnie znajduje się na włoskiej wyspie Elba, gdzie spędza swój urlop. Więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje trochę włoskiego słońca, no to zajrzyjcie na jej media społecznościowe. A my słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: 13 sierpień z komedią. W każdy sierpniowy weekend o godzinie 19 śmiejemy się przy Placu Teatralnym 4. Wrocławski Teatr Komedia. Tu nawet nożyczki mają poczucie humoru.
16: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i Twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: I po reklamie.
22: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam o krok od tragedii w Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, którzy zobaczyli dziecko trzymające się barierki.
23: Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
22: Mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży. 4-latek przytomny trafił do szpitala. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest krajowa 16, to między Ełkiem a Orzyszem. Doszło tam do pożaru ciężarówki przewożącej zboże i kierowca zdążył opuścić kabinę pojazdu. Marco Brenner, zwycięzcą Tour de Pologne, o wynikach kolarskiego wyścigu zdecydowała jazda indywidualna na czas w Wieliczce. To nie koniec dziś kolarskich emocji, bo w tej chwili trwa też ostatni etap kobiecego Tour de France, gdzie o zwycięstwo walczy Katarzyna Niewiadoma.
0: Jestem bardzo głodna, dlatego mam pytanie. Gdybyś miał wybrać jedną potrawę z kuchni polskiej, którą miałbyś jeść do końca życia, to co by to było?
4: Chyba schabowy by jednak wygrał.
0: O, czyli typowa niedziela.
4: Niedzielnie, tak. A przed nim jeszcze rosołek i mamy komplet.
0: Ja pierogi. No to jeżeli ktoś jest głodny albo przed obiadem, no to macie pomysł idealny na obiad albo kolację. Antonina Wandesy, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Eweliną Lisowską.

Kay i Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. Są ludzie, którzy w wieku 18 lat dopiero zastanawiają się, co będą robić w życiu, co w ogóle by chcieli, a jest też Nathan Thomas, który w wieku 18 lat został profesorem. Oficjalnie trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy profesor w historii, odbierając tytuł należący przez ponad 3 wieki do szkockiego fizyka. Nathan studia zaczął, jeżeli bylibyście ciekawi, w wieku 10 lat, a dziś, mając 21 lat, wykłada i jeszcze do tego wszystkiego jest mu mało i studiuje prawo. No i tak sobie myślę, co ja robiłam w wieku 21 lat. No to ja w wieku 21 lat bardzo chciałam wiedzieć, co będzie na kolokwium. SK2. Kuba i Kuba, dość już teraz w SK2.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Cofamy się do 1979 roku i duetu, który na papierze no mógł wydawać się dość zaskakujący. Anna Jantar i Zbigniew Hołdys w Ktoś między nami. I co ciekawe, to Anna zaprosiła Hołdysa do wspólnego śpiewania, choć on był wtedy przede wszystkim no muzykiem rockowym. A co działo się w 1979 roku? W kinach królowały filmy Obcy i Czas Apokalipsy, a w Polsce właśnie ruszyła era pierwszych komputerów. No i proszę, technologia szła do przodu, wszystko szło do przodu, ale ten duet do dzisiaj się nie starzeje. No to posłuchajmy w SC2.

0: Oskar Sims bez końca. No, można tego słuchać bez końca. Naprawdę bardzo dobry numer. To jest nowość od Oskara Simsa. Lato w Polsce ma jedną wielką zaletę. Smakuje truskawkami, malinami, czereśniami, bobem. I człowiek to wszystko je garściami, bo doskonale wie, że no niestety za chwilę będzie po sezonie. Ale ja to naprawdę uwielbiam. Czereśnie już powoli się z nami żegnają, ale spokojnie, no bo słuchajcie, na scenę wchodzą śliwki. No i warto je jeść, bo mają sporo błonnika, po drugie witaminy C i po trzecie mają pełno antyoksydantów. Czyli są trzy takie naprawdę mocne powody, które przekonują nas, żeby jeść śliwki. Ale jest też czwarty. Są tak dobre, że jedna śliwka przy kawie jakoś podejrzanie szybko zamienia się w sześć. Smacznego!
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jest.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie.

0: Aquarius Manx i numer Zawinie. Tak kończymy muzycznie godzinę 17. Przypominam, że weekend jeszcze trwa, jeszcze kilka godzin i warto znaleźć chwilę dla siebie chociażby wieczorem, żeby troszkę odpocząć i naładować baterie. A wiecie, najlepiej robić to przy polskich hitach. No to te gwarantuje Wam już SK2, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. I po reklamie.
13: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Pilny apel od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka, który w piątek został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Tymczasem sąd zdecydował, że 16-latek, który go zaatakował, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich. W prognozach widać spadki. Te w najbliższych dniach spodziewane są na stacjach paliw. To dzięki spadkom cen ropy na światowych rynkach.
14: Jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
13: Mówi Magdalena Robak z epetrol.pl, która podkreśla też, że sytuacja przez konflikt między USA a Iranem jest bardzo dynamiczna. I zaglądamy jeszcze na boiska Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarze Śląska-Wrocław bezbramkowo zremisowali z Krakowią, choć kończyli spotkanie w dziesiątkę. W tej chwili trwa mecz Lecha z Piastem i tu też na razie bez bramek.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
6: Kura

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. I po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: SK2, Trzebnica.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć